ulimi ndi mfuma mabansa ulimi ine ndi programu ibodzi ya radio Mosambiki muno Zambezia mchibirana na mabasa akusalaka na ulimi.